zbyt zbliżony na tej starej zasłużonej papery. A za człowieka, na co muszą, a co lemuszą, udzielam wreszcie prawej obrad. Chcę podobna aparat.